Oyagala kukwata kusimu ya sereza, nga yesoka obo kwefunira yechuma ekipya nga chinene, atenga chiduka, mogo, byo nebi gonzeza. Fune simu mpya ya Tecno, Infinix, oba Itel, kuloni, okuva mu mogo, ngoteka yaka senta akatandikiru wako, kanonga kasoboka, irango jifuna mudachika 15 zoka, atenga ebisale byo sasula buli lunaku, bitya mu nsawo yo, ngate bwo sasula bulungi mu miezi 3 egisooka, ofuna omukisa okweyola sente nkalu, okutuukira ddala ku 2.5. Tolwa, kyali edduka lyonna eritunda simu za mogo, oba kuba ku noti 2 noti noti, ana, 5-8 noti noti, okuyambibwa mogo, egonzesa okufuna simu esereza.

0: kupiningi owangulire wo gura airtime data aba bundles wasingise 12 nokusinga wo ngokoze sama airtel app okobere bikugambe dua okusola kuteka ko lwalero airtel money ekolera wo yesigika takubirwa nsalo airtel money erungamizwa bank of uganda amateka nebira globi gobererwa
1: Zibudeko weza fe, zibudeko!
2: No problem.

0: bandozi kwa singi sekume bili no kusinga wo ngokoze sama Airtel app okobele bikugambe dua okusolo kuteka kwa ulwarero Airtel money ekolera wo yesi gika takubiru ansalo Airtel money erunga mezuwa Bank of Uganda amateka nebila globi gobererwa.
1: Tukombie kupasi.